0: kaj možná, kaj možná. Tancujú páry pád akordy,
1: akordy.
0: I možná gavať svobodná,
1: svobodná.
0: Pora žizni, pora.